Šią savaitę vieno top 40 pretenduoja Lady Gaga, Shape of the Woman. Maroon 5, Heroin. Zara Larsson su Shakira, Euro Summer, Girls Trip.

0: Reklama.
1: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja Lady Gaga, Shape of the Woman. Maroon 5, Heroin. Zara Larson su Shakira, Euro Summer, Girls Trip.

Šią savaitę vieno top 40 pretenduoja Lady Gaga, Shape of a Woman. Maroon 5, Heroin. Zara Larsson su Shakira, Euro Summer, Girls Trip.